0: ya necesito intermitente yo.
1: Iván, que se le viene grande la bici.
2: Dajmy to blinkę, podaj mi.
3: To możesz sobie zaczepić tutaj.
2: Nie, bo kurwa. Nie. No nie, niebezpiecznie.

0: pociąg Trenio ze stacji Sandomierz za nowy przyjazd po godzinie 22.55 przyjedzie z opóźnieniem około 5 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przekażamy.
1: Und zu den Bereichen Verdi, Puccini und Rossini nicht mehr gestattet. Beeilen Sie sich, der Zauber der Arena geht gleich weiter.
2: Ladies and gentlemen, it is time to return to your seat, as the show will resume in just a few minutes. At the end of the interval, you will no longer be able to access the schools or the Verdi, Puccini and Rossini seating areas. Hurry, the magic of the arena is about to continue.
0: Pociąg Regio ze stacji Katowice. Jedzie na tor czwarty, przedronie pierwszy. Pociąg kończy bieg. Musimy zachować ostrożność i zbliżać się do krawędzi.
3: Works better in your mouth for some reason. So I was like, great.